to Barbaro, czemu tak się porobiło? Czy jak jutro stana rano, czy wszystko będzie tak jak było? Zachodzi słońce do górnika, we czornych łoczach w zasie tli. Już zaczęli gruby nam zamykać, już policzone mamy dni.

0: Powiedz nam, święto Barbaro, czemu tak się porobiło? We czornych łoczach w zasie tli już policzone mamy dni.
1: Vous écoutez Radio Andenne 90.9 FM.